0: A tež naju duchaj je kofedženca rano hižo wubudžiju, Matejo runje hižo druhu kanu staju, ale nětko najprej raz, Matejo, nic kofe laptač, ale teme předstajíč. Dobranje, Matejo.
1: Dobranko, hej, to poladame na dženznišu usuvanje. Ve rečnem kučiku například poveda doktor Jana Šoučina o tem, kak da k tomu prajme dož raz ničo nečinjeme, potekim dož samo ničo starač netrbame. Pon smy vam zaso novosće ve vobrazach vozivili, pobych my konstidženja na jihanskim a skakanskim turnire vo Horkach. Pokuknem išće raz na rožovanje biskopa Tima Iwasa ve Drežanach. Dále zladujeme na jubilejne zaradovanje 35 let budyski kamenny dom a nic naposled tež 25 let vulatko. V nowej rajnej dobie je liczba rajorjów w Radworju mocno rozrostła, a tak możachu z nich drugie mnóstwo zestać, co stawiznu powiada Klaudius Buscha, a niemsko-serbsko ludowe dziwadło Budyszynie czara swoją nową rajną dobu przedstawiło, što je tam serbsko na jewiszczu, też o tym jacy zoniczwy był wysłania jacynta minucy podlabył na nowinarskiej konferencji.
0: A lube dzieci, z wami dżęca rano, Leksi Snieda.

0: sercu. Wacim te swaju raz budzie nowu trawu.
1: Sęco tyle blisko, tule budla mnie.
0: A słuchaj do siebie.
2: A nic jenoż do siebie słuchacz, ale też radio słuchacz, poskacz, jedząca rano wie za tema, aż do słuchacz radio nosowie, prawa serbska huczba pala nas w programie. Tute tytule na nas dżęca czekaja. Szeho wierszkie, śpiewa Andreas Becking. Matthias Kiesling, nie może zabyć. A dżęca rano, w obudzi nas Maria Matcyna. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas. Kofie piczu, hać do 60.

Bědlna šestče a tu už pohladneme raz na to, što nas dženca tak očakuje a nie to nemenju netko tematickim zmysle, ale skiere wiezo, štož vedro nastupa. No haj, cyle tak horco, kaj včera nebudže. Popro možeš sam rec, co se vedro dospunje verči, včera to mi jach mi išče. Mies 26 a 31 stopnimi w Hornej Łużycy. Haj, we słończku to zcyłanie jest prawie do ich rukawach. Wutrał, krótkie kolowa t-shirt, bieto hesło dnia, dżęca pak jasnie wokwodni, a to na 17 do 21 stopniu dżęca zmijemy tużto mroczelu k tomu litma słońca. Dżęca k spoczatki, jako zazby do dnia, zmijemy też jeszcze z blakami świele, tutaj pak se potem biegu dnia zminu. Jutce potem, nimo niekotrych mroczelu, zaso trochu wuszczyszo, słońco wuladamy, a też to stupa żywe slebro na maksymalnie 16 do 21 stopniu.

Domostwo přećelo Ochranowskeje cyrkwine žwole ješako za nowy lift romadziło. 27 400 € se to naromadzili. A ja z tym je darowanska akcja nietko tež zakończena. Poprom bychu samo jużo zajšo skončić moli, przetoż je to samo trochu wiac, hač bjezcuwa trebne. Z tym może bratrowska woseda swójski podziel za lift nietko jużo zapłacić, kotruż je miastem tež jużo zatwarjany tun lift. Zbytk penes tun cieća nabok położyć za możne reparatury w przychodzie. Dalsze nowostki do dźensniejszego rania ma za nas nadam Matej Dzispok.

0: jena po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšin zmieje w nowej rajnej dobie doromady 21 premieru, z toho wiacore serbske. Serbske młodzieńskie dziwadło na przykład przedstaje inscenację Kuwades Serbia. Na wulkie jawiszczo przyniesł komedię Čakač na bus od Olivera Bukowsko w reżii Estere Undes, kiedyś składostnie też Jurija Kochowich dziewięć dziesiątych narodzin je inscenacja do Niszwiśnina, gdzie je planowana. Nimo to ma NSLG w nowej rajnej dobie dwie elewce, z tej to Tadeja Bedrichec a Halina Šinec. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu je czara dojszła. O tym informuje dyrektor założby za serbski lud Jan Budo. To ryka, że może założba jako twarski knies wupisania przygotować a wupisać. Kajš Buda dale zdjeli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurywania, kiž maja hač do hod zakončene byč. Z počatk oktobra wotmije so symboliski prini zaru. Popravne twarske dżewa maja so v naliču 2027 za jič. Sezona w Kupielach w Hornej Łużyce je niemale wszędzie zakończona. Jara z pokojem ze sezonu je puhanski miszto Uwe Mikkel w Kulowskiej Lesnej Kupieli. Z 21.500 wopytowarymi bychu leca 6.000 wiac haczloni. Tyż Kupiel w Kumwałcze tuka na wiac wopytowariu haczewak, konkretnych liczbów pak jeszcze nie. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca wotowrena. W Bad Kissingenie zaje so dżęca międzynarodny kongres w bajkach, na którym są bajkach zastupieni. Hesło ryka człowieckie bycze w bajce, a w sredziszczu z tej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę oczekuje niedzielę 200 obdzielników. Zaradwari z tej europejska bajkowa tłoszność a bajkowa założba Walter Kahn, gdzieś je dr Susanne Hosena, przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miastrym dziewaniczku w stawiznę krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tuczasne zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twarde Rajniszczo. Po 30 latach dobi so honia wosta nuznie zanirować, so nebychu so sportowce zranili. Na jara dere z dżarżanu spodniu wosztu rozdzieluje wienoty cwyrma soku ze specjalni maszinu tele dny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20,000 eurami. Konc oktobra smierdza Ralbiczanscy koparjo twarde rajniszczo zaso wużywacz. A to mone bychu? Nasze powieście jakieś namakacze dale na naszej internetowej stronie, a w naszej darmodnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza tu kvilu v Budyšinje 22 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu. Rano sú švíjele možné tu a tam snano tiež poponu hišče. S blakami so svonco raz mes mročelemi v biu dňa pokaza. Duje cuni vecik z zapada a v biu dňa to zmieme potom maksimálne 21 stopňov.
0: Na počach a na drohách je šitko poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Tuž přejmoj vám všim vězo dobrú jezbu do dženstnýšho rania, jeli máte pak za nás niešto, štož puča a droj nastupa, kýba niešto, štož vám tak dženca rano na útrobe leží, potom nás rado zazvonče. Máte je pri telefóne pod 05 91 73 400 alebo písače nám pojezd. Našte app MDA Serbia môžete s nami dženca rano znova četovač.
3: Praje bych ci rade, tak żel mi szitko jest.

0: krótko po cybedelki na 6, 5 hodzin 47 na dźijomnje, z čedere z Łoža přišli, heba kwas netko z Łoža honju. Krótko po cybedelki na 6, potekim hižo ja a tuž poladnime raz do našich socialnych sieciów, do app MDR Serbia, a wy zatejesz na naszą internetową stronę, przetoż jest sreda, a tuż mamy za co za was nasze nowości w obrazach. To szako je nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajszwych dniów w formie krótkich wideoch bujesz, czy wienujemy. Tun raz miastrujmy ze sledowacymi temami. Pobychmy konstytucja na jechanskim a skakanskim turnierie w Horkach. Jak tam przez wysokie zadziuki skakaja a kotci serbscy jechario są tam prynie miestna w obsadzili, to po takim zoniczu na naszej internetnej stronie. Pokuknijmy jeszcze raz na rozżonowanie biskopa Tymar Iwasa w Dreszczanach, gdzież bych już tako też drużki namiestnie. Dale zladujemy na jubilejne zarjadowanie 35 lat budyski kamienny dom, a wiezo, nic na posledk, swiecimy też sami jeszcze raz, no haj, kajż narodniny, 25 lat Wulatka, serbski telewizyjny magazyn, też to je tema naszych web-bojestczach, nowostczach we obrazach.
1: Przedstaj se, z żywy paradizu na zemi, Štoj se přeje šitko soči poskyči, Handy, auto, abo raz do dovolá, Fenky za to šitko či pak falujá. Předstaj se, i tu se pone ľubosče, Tvoj v obsvědče pak přiším vůzamkně. Šitko je nož dokešný se vyrýbe, Abo nebo pytaš pravý dvůně božem šiel.

nadźijomne čujeće so tež s tutymi titulemi dale cele swobodni. Gdyż możecie doma kuchni rejować z Frankom Wieselu. No a Piedra Čumpaty so tež dere k tituli Weilburgi Wałdźic. A potem możemy se tež jeszcze stučku z Veroniku Zahrodnikovi zaspiewać. Wszystkie te tytule czekają na nas, hacz do siedmich. A tu już przyjął wam wszystkim dobry start do nowego dnia. Przyjdźcie z nami fit do rania.

0: Potom Wiem, što so sta, tak rika tutun titul, a zabyšće tež wy wiedzieli, što so stała, ma Matej Dziswok za nas nietko pojeszcze, przetoż je z dybką na po šesćich, na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswok.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšin zmieje w nowej rajnej dobie dohromady 21 premieru, a sto wiacore serbske. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstaje inscenaciju Kuvades Serbia. Na ulke jewiszczo przyniesu komediu Čakač na bus od Olivera Bukowska w reżii Estery Undis, a składostnia Jurija Kochowych 90. narodzinie inscenacja Doniš Višninak čije planowana. Nimo toho ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, Stejto Tabea Bedrichec a Halina Šinec. Sezona w Kupielach w Hornej Łužice je nimale wszudzie zakończona. Jara spokojom ze sezonu je puanski miszto Uwe Mikl w Kulowskiej Lesnej kupili. Z 21.500 wopytowarymi biechu leca 6.000 wiac haczloni. Tež kupiel v Kumovče tuka na viace vopetovarjo hačevak, konkretnih ličbov pak išče ne. Kupiel v Porchove je išče hač do konca meseca otevrena. Tvarska duhonost za prini tvarski votrisk Serbskog foruma vjede na lauskim arealu je čera dojšva. O tem informuje direktor založbe za serbski lud Jan Budo. To reka, zo može založba jako tvarski knjez vupisanja přihotovač a vupisač. Kajž Buda dale zdjeli, zahaja so 24. septembra archeologiske vúrovanja, kiž maja hač dohod zakončene byč. Z počatk oktobra vodmier so symboliski prini záru. Popravne tvarske dživa maja so v nalječu 2027 zahajíč. V Bad Kissingen je zahají so dženca mjezenárodny kongres vo bajkach, na kotrymž sú tež Serbia zastupjeni. Heslo reka čovjeske byče ve bajce, a ve središću stej prašenje, što bajki vo čovjekach upraja. Hač do nedźele vočakuja nedźe 200 vopdjelniku. Zaradovari stej Europska bajkova tłožnosć a bajkova založba Walter Kahn, čež je dr. Suzanne Hosena, předsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miestrujm działaniczku w stawiznie krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hockey ponowia tu czas niezromany z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 letach dobi so Hornia Wosta nuznie zanierować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere zdziarzanu spodniu wosztu rozdzieluje wienate cwoma Soku ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu grano diuryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanierowanie ze 20.000 eurami. Końc oktobra smierza Ralbiczanscy koparjo Twerde Rajniszczo za so używacz. A to one bichu, nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej darmodnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: A w Budyšinie so tu chwilu deszczuje, żywy slebro pokaza 20 stopniu. Hej, czaja, wiezo też mruczyli k tomu, tak to też wostanie. Też poponiu su jeszcze raz szwiele możne. Z blakami so w biju dnia słońca mi mruczyli mi pokaza, ale duje też cuny wycyk ze zapada. A w biju dnia zmiemy dalej, hej, maksymalnie 21 stopniu.
0: Šo klopfe na pučach a na drohach, šuče so derikula.
1: Serbski rozvoz.
0: Jeli zapak tola neče, mobilne vyskač vidiče, kiba nekakke hačenje abo mylenje, potom zvonče tu do studia, pod Budyšin 17.400 nas docpieče abo pisače nam app MDR Serbia. Krutko povesč.

0: Krótko do cibilki na sedem je šulerjo, prijatelčin na zawasnodom k busej do šule, abo pěši, abo s kolesom kajštěž přeco. Mam tu za vas hišče raz naše hodančko, dundakowe hodančko, nětko v septembre. Što abo koho da dźěći tule vopisuja?
1: To dałe bo čelakich Marko.
2: Trude to ty ce pisane dałe.
3: Nikatre maja prytkujen vizir. Tu mus hore adlečinč.
4: Po tej sieni są wuszywanka, a po tej stamochien niczo nie słyszy.
5: To dawe za 6 zaroby.
6: Tu ma takie paski przyczynione, za może dary krótsze czynić.
0: No, od pączele se możecie z nami hiżo tu sobą chodać z dunakom na dziobnie miastem prawo wotmową. Wieszcie, jeli ju znajecie, potem pisajcie nam, a to przez naszą app albo internetową stronę w dzieciacym raju. Tam możecie sobą chodać. Hačče dobili, to zohniče novem vudaču dječaceho vusevanja Dundak, sobotu na podživečih, a štuj se netko přeco išče nije tak cele veste, što je popravom prave vuhodanje na našej internetnej stronje, je išče tež raz hodančko v občanišo za vas spšijatovane.

krótko po cybilki, na 7.6.48 a tu są nasze pokiwy. Dźensa do południa, a to na podżesaczych przedstawi się na wulkiej żoli dziwadła na rodze Budyszynie serbskie dzieciace dziwadło Princesna Jamila posledni raz. Jutze wita serbska kuchnia za swójby waria albo peku swódne kwóżczynki nazemskim stilu z nazemskimi wodami od 4 do 6 do nistrzu inkluzje w Radworju. To runia jutze, że w budeskim kamiennym domie w opraszenie czego dla miła se nasza demokratia szkitać. Sostrom je prezident Durinskeho Wustawo Szkita. Započatk je wieczor 7 w galerii Kamiennego Domu. Poladne mi już raz na kunst tydzienia. Od piatka sem swieci so Ralbicach, wulki wiesny swiedzin, baby lieczo. Piatk od 8 wubiedzuja so tam wonju we wobory, przy zamknu so reje. A prietacz su sobotu reje, Switcha tam program do runia 8, a niedzielu potom zmia jeszcze dalszy program z przygotowany. Z tobą przedstawi się so potom niedzielu też koniacu sport, a przelatka starych a nadczasnych kolesów. Oratorii Wulkotna woda switchi piatk wieczor budyski kronie pra premieru Prynia Serbska Kulturna Brigada a Serbska Komona Filharmonia Budyszyn tvorbu pod nawodom Judit Kubicec przedniesety. Dalsze przedstajenie je niedzielu potom do runia w Kronie. A do Mizniske Towarstwo Radiszka przeproszuje na hućtma literarny wieczor. Piatk wieczor na powasy mich.

0: Skupina českich šularjow a šulakow Praskeho gymnazija Pamjeti naroda do kwilu Horni Łužicy přebyła, zo bychu so wo Serbach informowali, Matejo.
1: Dorom, ale je to 24 modestnych. Haj, one su so na przykład čera za šedne dživo tu ve serbskim rozvosu zajmowali, to sem jich ved tu po studiu a šitko raz pokazał, zvodkel oni tam znane ve Česke, potom tež tu te naše serbske usovanske signale dostavaja. Su tež hišče ve redakciji serbskih novin pobyli. Dženca na przykład, to vopytaja reč Centrum Witaj a Serbske Weski. Jutze je dalej jezba do Žitovskich horim předwidżana. Praske towarstwo przeczelo Serbu je jezbu organizowało a skupinu też przewodza, a k tomu praj przewodnik František Martinek.
2: Na tym gimnaziju raje wielką rolę niekajka projektowa wódźba a takie, takie wece, że te są projekty orientowane na wszelakore problemy od, ja nie wiem, pośytkowne a też činia takie jezby do Ukraja albo do, na zajmowe miestna.
1: Hoj, a tu chwilu przebyła skupina we Nesvačidle, tam we tamniejszej Moroni. No a tu już dalej wiele wesela przy zeznaczu Serbu. Hezki den wam przeju.

Wo skołanej lubosći spěwaše to runje Milena Wočerec, z tym jenjatko 7 po 7, nowe ranje, te jeszcze z cowa tak stare nie, a tu już trzeba my też jeszcze dalsze serbskie tytule, zobuchmy prawie wotuczyli, nic wierno, tutem jest drugim jeszcze sleduje. Snědač můžeme dženca rano z Boženu Běhašec. So kupeli před špílem hotuje činič z Veroniku Kalinučciny. A potom do auta a nadživo s Denisom Vencelom.

A tež my poladnjemy nětko jišće raz zročo. A to na eventy zajšwich dňow. A to z pomocu našich nowosćow we wobrazach. To wszako je nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajszwych dniu w formie krótkich wideowych pojezdczy winujemy. A ja tun raz smy miastorim pobyli na jechanskim a skakanskim turnierie w Horkach. Jak so tam serbscy konio-sportowcy wubiedzuja miastorim bobkecy, matikecy, zarodnikecy. Wszyscy są tam przez wysokie zadziuki skakali, chyba są dresurje wubiedziowali, więc o tym po takim naszych nowościach w obrazach. Pokukniemy też jeszcze raz na rozżonowanie biskupa Tyma Ewersa Drieżdżanach, gdzieś jako bychu też drużki jego wopytali. Dale zladujemy na jubilejne zariadowanie 5300 lat budyski kamienny dom, a wieso, też my tu świecimy, przecież jelica jubilejne leto, 25 let, telewizyjny magazyn Wulatko, też o tym widzicie jeszcze raz niekotre impresje naszych aktualnych nowościach we wobrazach. Szczeli nietko cipni? Nasze app MDR Serbia, a na naszych stronach internetu, k tomu szitko namakacze, nasze nowościach, nowości we wobrazach to są.

0: Na powosy mich je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżin zmieje w nowej rajnej dobie do romady 21 premieru, a z to wiacore serbske. Serbske młodzieńskie dziwadło na przykład przedstaje inscenację Kuwades Serbia. Na wulke jewiszczo przyniesł komediu Czakacz na bus od Olivera Bukowska w reżii Ester Undes, a składostnie Jurija Kochowych 90. narodnin je inscenacja Doniż Wiśninak, czy je planowana. Nimo toho ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, stejto Tadeja Bedrichec a Halina Szynec. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskoho foruma wiede na lauskim arealu je czara dojszła. O tym informuje dyrektor założby za serbski lud Jan Buda. To ryka, że może założba jako twarski knies wupisania przyjotować a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zaja so 24. septembra archeologiczne wurowania, kiż maja hać dochod zakończone być. Z początk oktobra wotmie so symboliczki prynny zaru. Poprawne twarskie dziwa maja so w naliczu 2027. Sezona w Kupielach w Hornej Łużyce je niemal wszędzie zakończona. Jara z pokojem ze sezonu je puhanskie miasto Uwe Mikl w Kulowskiej Lesnej Kupieli. Z 21.500 opytowarymi biechu leca 6.000 wiac hacz loni. Tyż Kupiel w Kumwałcze tuka na wiac w opytowariu hacz hewak, konkretnych liczb pak jeszcze nie je. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca otworzona. W Bad Kissingenie zahaje sojenca Międzynarodny Kongres w Bajkach, na którymż są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, a w sredziszczu z tej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę oczekuje niedzie 200 wobdzielników. Zaradwary stoi europejska bajkowa tłożność, a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Zuzanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miestrujm dziełaniczku w stawizny krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponuje tuczasne zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 letach dobi Sohonia Wążta nuznie zanirować, że nie bychu so sportowce zranili. Na jara dere zdziarzanu spodniu Wążtu rozdzieluje wienate cwoma z Hoku ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu granodioryta. Gmin Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanscy kopario Twerde Rajniščo zaso wužiwać. A to one wichu, naše povestče, kiž namakače dale na našej internetovej stronie a ve našej dalmodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza mjestem v Budyšine 22 stopňu, dženca rauno na pošešči bichu to hišče 22. Haj, k tomu čaja mručele na nebiu, te nas dale převodža s blakami so sluncora s mjes mručelemi pokaza. Poponju su tu a tam dalše švijele možne pohoni v Užice, a nas převodža Cuni Vicik, kiž přinže se zapada, a v biu dnia to zmeme hišče maksimálne 21 stopňu.
0: Kečbu dešedeče po a 4 tu do Budešina, mjez Ohonom a Porchevom tam leži plaste džil na jistni, mjez Ohonom a Porchevom po 2 a 4 smir Budešin leži plaste džil na jistni a v Ronom tam je vjesna droha dospunje zašla Hanna a to hižo od spočatka se hač k Trebinskemu puči, tam je dženca rano prasnemu, nezbožo se stavo Tuše tam, hej, vesna droha, zaurena.
1: Serbski rozvoz.

A jeszcze dalszy wopkadny pokiem mam wutrom na Jacksonemu przyposłuchary, kotruż je runie tu do studia dzwonił. Wyskacz z tej, a to we swojej bążci, smier budyżin, tam choreka na horce, gdzie się te zwuczowa niszczo za psy, tam po takim na każdy pad kiecz płycze, swojej bążci z tej wyskacz smier budyżin, gdzie się te zwuczowa niszczo za psy, to je tam choreka na tej horce. Wutrobny Jack przyposłuchary za krótki telefonat, za informację. Thank you.

0: 5 minutinow do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Christian Klausen z Banchitz Gugowa.
2: Lubi przyposłuchaki, lubi przyposłuchajo. Nydom słyszycie powieście. Zonicie nowości z bliska a daloka. Dostaniecie informacje o polityce w niemskiej a drugich krajach. Zawieszcie budzi też wojna tema. Wojna po wojnie są na świecie na szkara. Nimale co chriec. Wojna po wojnie są wiedzie. Bohuże pak so wokomiknie wo wiele wiace wojną zapocznu, hać so skunča. A ja sym tak biesmocny. Moje słowa nie budu ani jeničko prezidenta, wojnskoho ministra abo generala starać, mienie hišče ponuć niż to zmienić. Niech pak zapocznu przy sebi. W swojej wokolinie możu so wo mir a pokoj starać. W swójbie, we wosadze, we łsy, na dżele. Krasna modlitwa mowa mi pomhać, započina ze słowami. Knieże zčin se zemnie nastroj swojego pokoja. Zabuch lubował, dżeś so hicza. Zabuch wodował, dżeś so kciłcza. Zabuch wjazał, dżeś so wadża. Zabuch wiernost trzeczał, dżeś so myla. Zabuch wiru przynies, dżeś dwielo roża. Zabuch nadziu zbudził, dżeś su zadwielowani. Zabuch swietło zaswiecił, dżeś się czma.
0: Nabożne słowo knieje miesze dżęca na doku, a zamowitość farskie wikarije Christian Klausen z Banchitz Gukowa.

0: so dowolu.
1: A tež tute titule zawěsće lubujeće. Duett Michaele Melzerowie a Mirčine Wetzliche. Z Wetron do Słońca poda sa znamičenca rano Monika Klesec. A satelit po usuwaniu je nam Mario Hess. A niečko je tu spiewaka Holly Humberstone na rzecz To Love Somebody.

0: 10 minćino po 8 je a Mati Dzisok je zaso przy mni.
1: Policja z G.
2: We Slepom je policja pundzielu wieczor 24-letnego szofera VW Acadia kontrolowała. Muż nie mija się jistną dowolność, z tym by jest zakończona, a on dostanie netko drogu pocztu. Pundzielu wieczor su policistcza przyjeli k niespożu z kolesowarium, a to we Wojerecach na Lipeckowe namiesto. Tam je dziadnaczletny padny, a zastojnicy zwiestczychu za mniejsze modostne 1,7 promilu alkohola wykryj. W Kulowcu dojdzie pundzielu szipowniu k niespożu, tam by szoferka VW-a popuczył od Niemcu do Kulowca. Po informacjach swytków je tam przeco zaso na naprzeciwnu jezdnu zajęła. W Kulowcu je potem dosztoma zajęła. Żona so ciężko zrani, auto dobiachu odwlec, a wiecna szkoda uczynia 20 tysiąc euro. A w zajszych dniach to su paduszy wiacery 100 metrów koporowego kabla pokradnęli. W Cichońce pobychu paduszy na 4 leżonostach, gdzież pokradnęchu 600 kg kabla a też jem przypowieszak. Tam szkoda jeszcze nie jest jasna, a w Biskupicach to su paduszy w nocy na niedzielu koporowe kable wyhodnocze 30 tysiąc euro pokradnęli.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: To budže dołotrać.
2: Mači je tam tola tež była, abo?
1: Haj, pół leta były koroni, a na reakurje.
2: Pół leta? To sem čipny, a zmija za nas potom druhú riadunisku v učaku.
1: No haj, s tym dobyče ličić.
0: Dobre ranje!
3: Vítaj, Lexio!
0: Što baju zabiera? A če odla?
2: K njeni bvažiku a zmije operaciju.
1: Dostane peča nowe koleno.
2: A netk mě zajmuje, kak dlho budže ona doma.
0: To budže kvilu trač.
1: Zastup za nju załeśće zmija.
2: Tvoču šim w obdzielenym palce.
1: Lexio, koleno je tola zibadło. Trysi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
1: Če odla je možno nuckowne organy darić, ale žane zibadło.
2: Ty myni sobie k njeni bważiku, a zibadło k njeni XY z kočebusa przełzać moła.
1: Daj, kiedyś to ja pak szynżynie słyszę, anesym. Dziet je mi powiedał, że są nowe zibadła kumštne produkty, kiż są za tajku transplantację ekstra zotowia. Z nimi może się człowiek, gdyż szo dere beży, za se jara dere, a bez boloszczą hibać.
0: Jara dere rozkładzene Józefina. A mataj prawie. Pola nuckownych organów je darenie możne, pola zibadło nic.
1: Haj, ale če odla to nędzy?
0: Dokąd są zibadła wo wiele kompleksniejsze natwarene, a so tak jednorie transplantować nie hodza.
1: Dokąd?
0: Dokąd wobsteje zibadło z kostczą, krymsta, paską, suchych żywą a zibadłowe kapaliny. Šo ma so perfektnie romadze hodzić a pohibliwe wostać.
1: A to je pola wutroby abo jatro hinak?
0: Haj! Jatra a wutroba z tej organaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuć a zastarać hodzi tej.
1: Zo je to tajki rozžil mi nebe vedome.
0: Haj, defektne zibadła dađa so přes kumštne implantaty wopravdže spiešnišo a úspiešne narunać.
2: Nětko vymoj, tvoči moj k njeni bvažikoje palce, zo si je čivo s novým kolenom spiešne znese a za muže vona boze za sam je z nami byč a nas vůvučovač.
0: Zauvěsče budžeče je tež pobrachovač. To budže veselo vůlke, když so zaso vidíče. Rianne Jane, mamaj.
1: Čau, čau.

0: A ja praju Kikerahi je z dobkom. Na podźewječich!
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. Niemsko-serbske ludowe dźiwadło Budyšin zmije w nowej rajnej dobie doromady 21 premieru, a z to wiacore serbske. Serbske młodzieńskie dźiwadło na przykład przedstawi inscenację Ku vadis Serbia. Na wulke jewiszczo przyniesu komediu Čakać na bus od Olivera Bukowsko w reżii Estery Undis, a składostnie Jurija Kochowich, 90. narodnin, je inscenacja Doniš Višni na kcie planowana. Mimo to ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, z tej to Tadeja Biedrichec a Halina Šinec. Sezona w Kupielach w Hornej Łužicy je niemal wszędzie zakończona. Jara z pokojom ze sezonu je puhanski miszto Uwe Mikkel w Kulowskiej Lesnej kupili. Z 21 500 wopytowarymi biechu leca 6000 wiaca czloni. Tyż kupiel w Kumwałdze tuka na wiace wopytowariu haczewak, konkretnych liczbów pak jeszcze nie je. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca otevrena. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyšinie je czara dojszła. O tym informuje dyrektor Założby za serbski lud Jan Buda. To rzeka, że może Założba jako twarski knies wupisania przygotować, a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurywania, kiż maja hać dochod zakończony być. Z początku oktobra wotmie so symboliski prynny zaru. Poprawne twarskie dzieła mają się potem w naliczu 2027 zahijić. W Bad Kissingenie zaji sojensa międzynarodny kongres w bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło ryka człowieckie bycze w bajce, aby zredzić szóste praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę, oczekuje niedzielę 200 wopczelników. Zaradwari z tej europejska bajkowa tożność a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Susanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawiaduje miastrujem też dziewaniczku w stawizny krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 litach doby so hornia wążta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowcy zranili. Na jara dere z dziarżonu spodniu wążtu rozdzieluje wienate cwyma Soku ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu grano diurita. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20 000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanscy kopare a Twerde Rajniszczo potom zaso wużiwać. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej dabondnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu jest słońce troszkę wudrapało, jest mroczele mi Budyšinę, żywe slibro pokaza dalej 20 stopniu. Mroczele te nas dalej przełodza, ale z blakami so słońce przeco zaso raz przedryje, po poniu to są dalsze świele możne. Duje cuni wycyk, kiż duje ze zapada, a żywe slibro te zalezy na maksymalnie 21 stopniu dżęca, jutce potom cele podobne minia te wedro, a też temperatury.
0: Tuž jeđe přes Rono, abo chce tam jeđ njech gečpuje. Vjesna droha je tam dostponje zašlahna, tam je dženca rano, haj se njezbožo stavo je prasnovo. Vjesna droha v Ronom je potekim dostponje zašlahna.
1: Serbski rozvoz.

0: Serbska ludowe dźiwa 2, te je so ze swoje letnije přestawki nauročiło, kaž smy runje hižo od Matija Dźiswoka pojezdčach słyšeli, a tutej nowej rajnej dobie čaka na dohromady 21 premieru na akterku a akteru na a za jewiščom, ale wiezo tež za wopytowarki a wopytowarjo. Při tym maja tež sep serbskich poskytków. Prošurka k nowej rajnej dobie ta wopšija mamy runę przede wszystko 102 posta stronu. A Matej Dźiswok tu przeradzi nam nitko niekotre serbskie wierszki.
1: Hižo 19. septembra zmije inscenacija Juhu, Floppy Dolls su zaso tu svoju honjoserbsku premieru ve Haslowje. Dalši teki honjoserbski veršk buče kletu ve februarje predstajnje zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovskeho. A to na vulkim jevišću Dživa 2 ve vonem domje. Režiju za to zmije Esther Undes, kiše serbskemu publiku me znata, kajše Dživa dželnica Julija Klingnarec naliči.
2: Ona je w poslednich latach przeco zaso tu inscenowała, a też R napisała za nas. Szirce Canka, Won do Sveta, Opuszczeny Dom, to są tak te najwyższe byli. A my so jara weselimy, ona nie jest Serbuka, ale ona ma jene jara dobre začucze za Serbu.
1: Nietko po wiacorych historyjskich temach tuż raz komedia. Julia Klingnarec doda.
2: Jestem jara czipna na jej wersju za nas, za nasz ensemble, ona wszystkich serbskich dziwadzielników jara teraz znaje. A im extra za nas taki kruch napisał z tej serii od Olivera Bukowskiego.
1: Klietu w aprilu wienuje sa NSLJ potom w obszernie Jurie Kochej, kiż w oswieci lica w septembrie swoje dziewięcie saczyny. K tomu praje dziwadzielnik Marian Bulank.
3: To rika musmy jenu novelu od niego w obdziewali. Ta novela rika Wiśnienia, a musmy z toho czyneli jeden kruch z pomocy našo novo rajnoho viednika Aleksandra Maruša a z Madlenku Šočic. Tu nieke rika dohoš Wiśnienak čije, to budže tak rec našo delna serbska premiera.
1: Wieselić smiedza so przy dziwadle też przez dwie elewce. Z tyto własnaczelitna Halina Szynec, a dziadnaczelitna Tadeja Bedrychec, kisz mieni?
4: Najbolej są weselu, wiezo to na jewiszu stać, ale też chcę potężka so w dziwadle dziwy, też w obok reżije somy, so ja za to jara zajmuję, ka jen reżiju wiedzie, a ka na końcu się koromadzie, wszędzie, a po nien wulki kruch stoła nastane. Przy tym data też wiele romadzie wisio, kaś muzykaliske próby, albo rewanske próby. Oj.
1: A Halina Szynec doda?
5: Also ja jestem abicino, a po mnie to praszny stonik. A ja jestem zna do tego, ku zadała, ku szemu się, so po powiecu pohabiła nic szonne, also tam nie wiedzą, nie są funkowali, albo ja te efa nie są nankowane, że też nie gesamne tak wie, to ja chcem nie unbedingt czynić. A doka się halt no, szetze rady dziwa dworała, z miasti muszę, da ja efach tam hospoda, szlaczka, nie jo.
1: A prawie zaujazany do 7 dnia w dziwadle lewce i żosty. Rajety w niemskiej inscenacji Adams Family Sobu.
0: Hiža netko, nedželu 13. septembra je Nimsko-Serbske ludove dživadvo potom zaušetkih votorene zmiatam džen votorenih duri. Mati Dživok je informoval v nuji rajni dobje a je so čera na nuji narske konference v občeljiv.

Ja bym nietko sobą wjeżdżał, ale to nażel tak dyry nie mążu. No haj, przyjrzym, mam wszako ta was też pokiły, to nie wiem, tak dyry z wjeżdżanią. Cóż twórcz nażelić na mnie? Dżęca do podnia, a to na poczesaczych, to za cóż hodziny, przedstawi się k poslednemu razy inscenacja Princesna Jamila serbskiego dziczacego dziwadła przy NSLG. Jutze wita zaso serbska kuchnia za swójby, waria albo pieku swodne kwoszczenki z nazymskimi płodami. Jutze od 4 do 6 dworniszczu inkluzje w Radworju. Czego dla miła se nasza demokratia szkitać? To je praszenie, kotrosz objednała so jutze wieczor w kamiennym domie. Soszczom je prezydent Durinskiego wustawo szkita. Za początk je setmich w budyskim kamiennym domie. Nowa Wóżyska Filharmonia startuje jutze do nowej koncertowej sezony, a świeci przy tym równoczasnie swoje 30-letne wobstacze. Na programie stoją między drugim twórby Richarda Straussa albo Antonina Dvořáka. Jutrze wieczór na po 8 w Niemsko-Serbskim Ludowym Dziwadle dożywicie tutaj koncert. Piatk ma się spichowanskie towarstwo nastawacje swobodnie serbskie szule Nibylczycy założyć. K tomu są wszyscy zajmcy przeproszeni, a to na po 5 do Nibylczyc, do Lipowej drogi czy swo 15. Tam sposredkuje się też informacje o stawie przyjotu szule, kotraż ma od szulskiego leta 2028-2029 zapoczeć. A do Mizniskie Towarstwa Radziszka te przeproszuje na huczbno-literarny wieczor składnostnie 130 narodnin Mary Grolmusec a postatych posmiertnin Mary Kubaszec, a to piatk wieczor na po 8. K tomu zaklinczy też jazzowa huczba skupiny Sotry Wesela z Lipska.

Witam Was učebnje na žewetem na Salski radiowy program na aktualny magazin. Ja sam Anja Kochoć-Schwarcowa. Net Wam gronim, co Was žinca u nas wetsakujo, do tego, co Wam redne žinca, což mejša svoje spodobanie przy słuchaniu.

Wo ZUB-ZORB-Festiwalu we Werejcach słyszysz o dźinca aktualny przynos. K na wernizażu was przeprosujemy do Sarskiego Muzeja w Mieście. Dopominamy na wóżyskiego fotografa Erika Schutta, jego twerby myżesz o Wittpietka, tekewy nowy ustajęco obdziwowaś. Jo a do naszego Sarskiego tyżynika nowy casnik, co my teke już dziś z wami poglednosz.

0: Sobe dwójo se we kulturnej fabrice we Werejcach wytmił tak pomieniony Zub-Zorb-Festiwal z programom wyt żasyszych zajcza aż do nocy. W sreżiszczu jo stojowo nadzasne dolno a gornosarskie umiostwo bez tradycjonalnych stereotypów. Na toštom vesebnem festivalu jo bila naša reportarka Julija Grišina.
1: Festival jo se zahopil z workshopom ved projekta Drastva Digital, v kateremž Jakob Grul s kolegami pšetverijo srsku drastvu do digitalnego formata.
2: My konstruirujemy tute drasty při kompjutoru, trebamy ale te tekstury. To ryka, my dubimo jeden fotocinč, to obfata, jak wun od wonka wupada. A z tutym fotom mamy my potem oryginalną teksturę, a tutun składujemy potem na tutun CD-model. Przeco to są matematyczne modele, to ryka, jen możecie te iż z nastrojami w przyszłodzie wuczytać, a ze samsnej kwalitu potem się wobladać.
1: Ten projekt jo dobrý příklad kombinácie nové technologie ze starou tradicí. Druhý příklad jo umělstvo Kristiny Grecojc. Vynamelujo obrazy a kombinuje přitom akvarelové malování s technikami veskového pyšnění jačených jajů.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Zilka Laubensteinowa-Polenzoic, Heschebuza, jose teke na tom workshopje obžaliła.
4: Kristina Grecová je objawiała nową umielską formę, kiedyś inspirowana od umielstwa Aborigines, a sme woskowali żynca obrazy. A ja to je hynac, ako woskowanie naszych aczonych jajów, ja som to teke predna raz zuniwa.
1: В других румностях культурные фабрицы сугестировали с Георгием Мариновым. Асусе оглядали кроткие сэрские фильмы. А мимо того, йотен жень был полный дискуссию. В истрежищу ее стояла сэрская субкультура. Обжельники супытали ветграно, как вене в сэрские околине угляда. Фильмова режиссерка Грит Лемке Грони
5: Serska subkultura to może być druga strona serskiej kultury. To groni aż serska kultura to nie jo jano tradicja, folklora, te stare wiece. To może być nowe filmy, nowe medii, nowa muzyka. To może szikno być.
1: Ako przykład serskiej subkultury wena pomieniujo
5: Najlepszy przykład za mnie to jest kolektiv Vakuum, to jest nowe serskie umiejstwo, albo to może być Janka Hanka, berlińska droga, albo Stoj jako serski rap, a takie nasze Serbian Space Agency, to jest takie serska subkultura.
1: В дискуссиях супытали ветграно, как молодых умелцов подпираш. Грит Лемке вижи проблем теке том, аж сэрские медиа, а институции субкультуру досягаются не презентирую.
5: Ja, myslím se, až serska subkultura nie je tak prezentna pola serskich institucijů.
1: Ty je rovnosti Kirsten Anbemina ve drastvenego doma Jacwauk, groni až subkultura ze starymi tradiciami, mego bžes konkurenci, ruku ruce iš.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt's einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind. Und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку йо мел фестиваль мало займа від публікума. Лєц для малого вабіння або не досягаються го займа люжі на субкультурах, культурна фабрика йо вистала б ще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер йо се постарав концерт кубки кула-була за повний дом.

0: Po koncerci jo spiwał publikum serskie spiwy ze spiwnym projektom Rakajce, a Marek Słodzieczka jo przeważywał z akordeonem.
1: Ja, bo to znamy ZOPZOP festiwalu we Werejcach, jo rozprawiła Julia Grzesina.

0: Historiske fota wetworiju okna do zachadnosći, a na takie drogowanie do stawizny błotu myślisz, że pietk udasz w Serskim Muzeum w mieście. Żywienie dolnych Serbów na zachopienku 20. stolicza są na tych czarno-białych fotach zawapili, rozkładuje nawiedująca kuratorka Serskiego Muzea Katarina Klimowa.
1: Wenni su wot schottiskego inženera, etnografa, fotografa a umjevca Denisa Gelloja. Wenn jo ze svejeju kameru přez rozčielne regione Europy drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanje v Nimskej, v Dolne Vužice a Kuluje. V casu mjaze živješ nas čo sto vesem a živješ nas čo sto stylnasčo. Potom jo przebywał w Niżozemskiej, a pyszczej w Siedemgrodkiej w Rumuńskiej.
0: Jo, mnie, Denis Gelloway, nie o wydolnej Łużycy znate było, a teke czojenie, jak su fota zase do swytwa z jawności przyszli, jo zaprzyjmujący, ale wesebnie te obrazy sami nasy su zajmne, groni Klimowa.
1: Widzisz su oblicu tektejszego casa, kęż su pregowane przez siedne dzieło na peli, przez dożywienia na marku, a wesebne wieraszki w żywieniu cwojeka, ako na przykład swajżba. Fotografie teko pokazują potret zisi a żeńskich z szakorakimi drastwinnymi wariantami, ako tak autentyski jano redko widzisz su.
0: Ten tydzień pietkę wetpodnia wetworio se tożta nuła fotowa ustajęca zegar pieszych se zachopio, a wet zegar wesemich pobitują muzei pietk jacor wesebny program z titulom Rozswietlenie w ramiku muzeumowych nocu a Open Art Lausitz Biennale. Fasadu muzea obswietlił se z pogibujucymi serskimi motivami, każdeka se z fotografiami z ustajęce. Muzikaliski to przewożuje J-Cube z elektryskimi serskimi zukami. A przy interaktywnej stacji myślisz o sami kreatywny wyż.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Mienie penis za serbskie zjiszonie. Takie mienie brunicowych penis za biwo wedu, a zwrócił skoro za pat wielkie wedy w Dolnej Łużycy. To ja dalszne temy. Nęto wydrobnym ojo Gregor Klim. Dobry dzień. Zjiszonie ze serbskim pobytowaniem w okresu sprawianysa deje dostać mienie penis. Potom su pijedali paniżele na presiżenie uberka za możinsku pomoc. Ako okresne zastojenstwo narażio, dej okres skrocyż serbskie spiechowanie zisuniu do gromady w niekak 6300 euro. Petrifione wytogo by było 6300 w tyberku aż do grotka. Przycynają aż muszą okres żarić. Do tych miejsc spiechują okres do serbskich zisuniach ze znikak 100,000 euro na leto, dalszne 200,000 dają kraj. Jak się to może dokładnie ustatkować na serbskich żywo zisuniach, nie jest jasne. Okres co teke na drugich polach we Mozińskim żyle skrocyś, rozsłużyć w skroceniu musi okresny sejm. Financjalna podpora koncerna Liak za miasto Biała Weda już masywnie pomiętrzowa, pisze casnik Lausica Runczał. Lito za dostanie miasto 140,000 euro, przed jedna brzasy szlitami a projektowe spiechowanie jeszcze 350,000 euro uceniło. Na napsiaszowanie uszeje szotoki obtwarzuje koncern aż sumieszcze te sledy udobywania brunicy mniej a mniej cóż. Tomu naprzeciwio szotoka aż se filojuca spedna weda a proch nadal ustatkuje tej na żywienie mistrza. Mistrzenska rada buzio te pieniądze miasta towaristami rozdzielić, gmina Ryczice jo druga komuna, ako jeszcze profitirujo wed takiego dojadania z koncernom Liak. Domowina jo miała projektowe dojadanie, nie pierwszy z Vattenfall, potem z Liak aż do lita 2020. Okres prywatnysa audio jeszcze więcej digitalne. Wenja startował nowy serwisowy portal. Przez internetowy bok okresa przyjrzał na toż ten portal. Tam są nieco szykne informacje k zastojenstwie przospam a kontaktowe daty związane per karier de jest tym. To laście miesz, każ mają następność pla okresa, kronikrajna raść Martin Häusler, szo jadno lic żowo istną dowolność, szulskie spiechowanie albo wetpadki, szo jo namakaż pet www.lkspn.de. Żeden czach, każ widzę budu sireny, zaricaż a smartfony zwenisz, widzę jo cewe nimskie zase warnowański żyn. Wet ziga jadna z Czech, dopodnia bużo se to staż. Na handiach, ak wetpowiedny system majo, bużo se pokazasz warnowański tekst. Ci bertl stundu pestrze, bużo potom wet warnowanie. Bergar jesu potom przesunę zwisko ju swoje nazgonienia dalej daż. Warnowański dzień se wetmi o kuszte leto, 2-4 septembrie. To jo test, lec szykne systemy funkcjonirują za napszałdny katastrofowy pad. Dalszne zwrócowanie bużo pesporomie sprywie. Miesto Chosibus a szykne okresy Dolnej Łużycy testują pad wielkieje wedy. To bużo ten tydzień pietk a sobietu. Pieszo nad meco bużo na uszakorakich miastach duce, zwiskowe wejstwo, organizacja za techniczną pomoc a krajno obswietowy amt są zaprzegnione. Na bergaju se zwrócowanie pak nie bużo ustatkować.
0: Jadro.
1: Po garucym corajnym dniu a teśnej nocy jos zinca czochu ochwoziło. Jadna dwadzieścia gradu pokaże termometra, ale we słońcu se to weto szople zacuwa. Mrokowe a słońco zmijamy aż do wiecora, wietrowa pipo wieś pokaże deszcz, ale gaś glidamy na deszczowy radar, buzio znasz jano gar na łużyca nieco dostasz. U westoniowskiery sucho, wicze pedopnie psi w 18 gradach, a zajcza buzio mecny wicz u glidy na pietk, a koniec tydzień nieco poprzełom riedne, zmijamy przeci około 20 gradów, albo samowicy.

0: Na końcu tydźenja sćo dožiwili cełu Main, cełu kopicu kulturnych zarjadowanjow howe Dolnej Łužycy. To jo mi teke groniła ta šefredaktorka našego sarskiego tydźennika Nowy Casnik, wynajonym to przy telefonie Dobre Žen, Katalin Poradzkoc.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co to szukno jo, a to zawieszcie se wytpyszczy, a teke wynowym udaszu Casnika.
1: Na to na kóżdy to mogu zlubić. Jo, jo było wiele, wiele los. Na końcu tydzienia myśmy ducy byli w całej Dolnej Łużycy, możemy tak gronić, do Kulasz. Tam su byli muzeowe nocy, w Deśnie, w Berkołach, a w Janszojcach. W wszakich sach su swiesili żnone nałogi, a w Gołkocach już wytmił Boszański cerkwiny dzień.
0: Jo, pen, jo zase naryże ten cerkwiny bok.
1: To na kóżdy pat, tam zgonieszą na przykład nieco w serskim pyżilu tego wielkiego swieżenia w grotku. Toż ten swieżyn gromadzie wesrejś jo miał takie serski cerkwiny pyżil, tam jo Elias bysy w serskiej ryce cytał.
0: A pen smyga dożywili ten jaden albo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszojcach su swieśili miejsca, gaż to tak licymy ci jubileje. To kolaż Janszojski muzej obstoi miastem 30 lat, a to su tam se gorzece swieśili w ramiku muzejowych nocu. A ta zisonia w Janszojcach, ta nie o jano już 40 lat, moda albo stara, ale jo tak 5-20 lat žil witaj projekta. Jo, a se wie, aż su tam wiele cesnych gości mimo šišło, aby jubilaram gratulirovali.
0: Jo, a w dalšnych jubilejach myžeš a teke cytaš w nowym udašu našego serskiego tyženika Nowy Casnik a při telefonie jo była šéfredaktorka Katalin Poradzkoc. Učavne, že Katalin, pen žicem redakcji ešte rednu srjodu.
1: No, učebny rzek, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam, lubi przysłuchariateke.

Se wir aż co my was tekeści na serskie blida przeprosysz, kotarysz użo żinza wiacore w serskim muzeju. Do tego by groniła trebamy raz przestałku. Przece jano sejrzysz a przysłuchasz aga teke strowe neo, za to mamy naszą muzyku tyżenia. Grajomy wam sztucki z wetpowiednym rytmusom. Nie prepak dajom wam po nadoku, to już znajesz o stańszo przosym, miestno treba šo za to. Žince trenirujeme našu mec. Vim, to nichten raten jama. Lážece zepere. Nímsky o to lígeštice. Ja by groniva žásiš jo dost, či na zachopienku. Gaš nešťo mecne dost, špen zešo kele na doboj. Te profie vytvás zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnie sobu lícíš. Prosím. Prosím.

Pogibowali smy se, aby zdrowe weseli z naszego muzyku tyżynia. Ja som na nimi sobą klaskała. A wiecie, k temie słyszysza żinca wiacor w Sarskim Muzeum w mieście. Na Sarskie blido ja wam kazane wetpodnia zegar pieszych deli tam byś. Gość bużo ten raz uknica Dolnosarskiego gymnazjuma Emilia Filenbergoitz, kteraż pod motom za siło a duszu Žinski angažement ve strovotnistve ulicujo v svojom zaslužbnem žile velikim casov ve tovaristve. A ja to vespetujom, serske blido zahopio se žinca Jacor Zegar Pešich ve Serskem muzeju Hovemišče. Muzika.

něco, což nímska rěce njama, to je ten verbalny aspekt našeje serskej rěce, jako obogašio sersku rěc a druge słowjańske rěce. Wiče bužo to tema w našom přinosku, bžome k tomu w rozgronie z ekspertami. W našom rěže obzvadna serska rěc zabieramy se wesebnie z temami, jako su caso čošku kontroverzne. Jo, na to może się naraz gebyś, a na drugie temy takie. Żyńcośny program chyla się na końc. Synażiam, aż ja się wam spodobał. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Miesza se derie. Spodobnu, sriodu wam życzę.